0: Radio Valis Aurea.
1: Glazba koju volite.
2: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta.